Nova Champion kolekcja jesień-zima je tukaj. Do końca septembra minus 25% popusta. U wszystkich Champion trgovinach. Weź na champion.pk. Full hudo. Champion.